0: 900 osób, wśród tych wspomnieniu dzisiaj wielka rada udara się na zmieniu Mauritania.
1: Et c'est la journée européenne des langues, tous ceux qui ont appris...